pɛmpɛn sɔmi ne wadu mu yi ahene mu hene na tena kwamwa mu nyame ne wo meyɛ ne yɛ sɔwia yi a bɛbɛ wɔ sɔwia kyerɛ ne mɔ so wɔn a wɔne yɛdi asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛmɔ wo na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne me ho no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone ne mmom ne ɛka sɛ

Awurade nkonim o abenyina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La breka ya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fu awutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Hey. So wonya bre. Awonya asie nyankopon asem a. Na wana ti asem ne ma. Na sie wiade. And from my time for that. Hey, hey, hey.